To jest tych klipców. Ale samo zdanie demo. Nie? A zasz kraj, choć rozkierasz pana z...

ulicę, biją jamo McLeod. Będę ci Sibila Marsnena, you bitch, it's Gęce biją jamo McLeod.